0: 107,4 MHz FM FSTR Radio Lotel Lotel Lotel.
1: Vaša skala je na pravom mestu. Mi smo Radio Lotel Lotel Lotel.